svet, jano. Včasih pa kaj mi druzga vstane, če je sonček sred Ljubljane, da prižgem si ga, kaj vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet, jano.